С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem, propadne. Još